pisany wers. Próbuję pisać wers na krajdowym papery. Może się sliznę pero, może się myśl dowerszyć. I lem mi potem żal nocy i pera i krajdowego papieru.

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, večero.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiewskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt Menuła Chody na 20. Wysłuchaliśmy nowyn, wysłuchaliśmy wstup noho dżingla i pierwszej śpiwanki i zaczęliśmy audycję Tre Świty. Przez najbliższą chodynę z kusoczką budu z wami na antenie Radia LEM FM i budu wam puszczaty, no właśnie, różną muzyku w różnych językach, z różnych zakutyn świta, ta i tiż budu no, besidowaty na różne temy. W pierwszej połowie programu, jak wse, to ja tak besiduję bilsze pro statystyki, jak dane, fakty związane z chneśnią datą, znaczy z 5 dniem czerwca 2023 roku. No, a w drugiej części programu to beru was na małą ekskursję do nowej, następnej, dalszej derżawy w oświti. Chneska już wam zdradził, że politamy, budeme litaty na spokojny okean. Tam nachodzić się niewielka dżawa na ostrowach, która nazywać się Palau. No, za ten czas już może te otwierate mapy, otwierate atlasy i chladaty de Palau nachodzić się. No, a poklasz to, to powiem, jaku muzyku teper wam puszczu i jaku sme już czuli. Przed chwilką to był Igor Kucer i śpiwanka Pidna Hołowką, a popit haj zeleneńki, a teper puszczu wam w greckim języku artystku Klaudiu i śpiwanku Pidna Hołowką Asteromata. Pak posłuchamy instrumentalnego utworu od ansamblu Kwartet Galicyjski i bude to utwór pit polskim na hołowką Fantazja Magórska. Zatim proszę kraśni na mał muzyczną przerwę na paroch minut, a pak wartam do was z dalszą besidą.

I wertam do was, drochy słuchaczy, po krótkiej muzycznej pererwi trwat program Try Świty i besiduje wam Jakub Zygmunt Chneska Piatny Cia Piaty Den Czerwcia 2026 roka, no a w Polsce to po prostu Piatny Cia po Corpus Christi, po wczorajszym świati. No i weloch z nas, kotry żyją, mieszkają w Polsce, właśnie mamy taki dołhi weekend. Bardzo welo z nas precin i nada jak mały wakacyj, planuje da jak ekskursy i da jak podoroży. No i możliwe, że właśnie słuchatem ja albo z Łemkowyny, albo desy tam z inczych mist, inczych mist, de sobie ste pojechali właśnie na tot dołhi weekend. Zaczęliśmy już nasz program, przed chwilką to słuchaliśmy instrumentalnej muzycznej utwir ensemblu Kwartet Galicyjski. To był utwir pidne hołówką Fantazja Magórska. Rańsze słuchaliśmy greckoj artystkę Klaudii i śpiewankę pidne hołówką Asteromata. No i chneszni den to już piaty den czerwcia i jest to 156 den do choroka. Do kincia 2026 choroka leszyło się 209 dny. Prochodzi 23 tyżden to choroka. Z hitsącia w Warszawi ludy male o 4.18, a za hitsącia prochodyt budę o 20.52. Den chneska trwa 16 chodyn i 34 minuty. Jest korotszy od najdłuższego o 13 minut i dłuższy od najkorotszego o 8 chodyn i 52 minuty. Mamy iszczy astronomiczny jar, chocki już temperatury sud wysokie i możemy czuty barżeli to jak jar, ale po astronomicznomu to iszczy właśnie jest to ta popередня studena pora roka, znaczy jar i iszczy budep znamy przez 15 dny. Prodążajmy teper naszą muzyczną podróż, dost dobry nam idę. Byliśmy na Łemkowyni w Grecji, no to teper jechamy do Armenii. Posłuchamy śpiwankę ansamblu Ladaniwa z angleckim nachołówką Here's to you, Ararat. No ale śpiwanka będzie nie po angielsku, a po ormiańsku. Pak zmienimy ciłkom klimat, steplocho na studeny i pojechamy do dalekiej Laplandii, posłuchamy artystki Madi w samskim języku, to bude śpiwanka pak pidna hołówką Idit Głowsu.

Słuchali tę muzykę z dalekiej Laplandii, z regionu, jaki nachodzi się na północy Europy, na północy skandynawskiego półostrowa. Tam żyje i tworzy muzykę artystka Madi, której sme słuchali. To była śpiewanka Pidna Hołówką i Dit Głowsu. Rańsze słuchali sme ormiańskiego ansamblu Ladaniwa i śpiewankę z angielskim na Hołówką Here's to You, Ararat. No i 5 czerwca mamy parochriczneć i na prymir z takiego przyrodny czoho świta, to chneska mamy riczneciu takoj wulkanycznoj podii, bo w 1967 roci 5 czerwcia ostrił Surcej na południe przy Islandii, której rosnął właśnie efektom wulkanycznej erupcji od 1963 roku, perestał rosty i już przybrał, możemy powiedzieć, swoją taką już docilową powierzchnię prawie 3 kwadratnych kilometrów. Zatem to ta erupcja i to tworzenie się ostrowa Surcej trwało 4 roki i właśnie 5 czerwca 1967 roku skończyło się. Chneska też mamy riczniciu smerty ważnej persony, ważnego człowieka dla Łemkowyny. W 2018 roku wmerł Teodor Gocz, łemkiwski kulturny i sospilnej diacz, zaklikatel, osnowatel i dołhoryczny dozorcia Muzeju Łemkiwskiej Kultury w Zyndranowi. No właśnie, już mamy chneska w 8 riczniciu smerty toho człowieka. No i poklasz to posłuchamy muzykę, a pak wam powiem, jakie ważne święto chneska praznujemy. Poklasz to peredwamy po fińsk ansambl Mausty Tytyt i śpiwanka Sala Tusuru. Pak puszczu wam ansambl Micro Music, jak i pochody z Wrocławia. I posłuchamy polskiej śpiwanki Pidna Hołówką Nie umiem tańczyć.

zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Urtam do was, drochy słuchaczy, pokorotki i muzyczni pererwi. Peret chwilkom słuchale sme polsko śpiwanka ansamblu Micro Music. To była śpiwanka Pidna Hołowką Nie umiem tańczyć. Rańsz zas słuchale sme Maustetytyt takoho ansamblu z Finlandii. To była śpiwanka ich właśnie Pidna Hołowką Salatu Suru. Zapowiłem peret pererwą, że teper powiem pro Świato, bardzo ważne Świato, jakie chnecka praznujemy, Świtowy Den Seredowyska. No, dla lubiteli przyrody jest to bardzo ważna data. Trzeba zapamiętać 5 czerwca. I jest to stała data, sztoroka właśnie Świtowy Den Seredowyska praznujemy 5 czerwca. Jest to data wybrana na pamiątku dnia otwarcia sztokholmskiej konferencji z 1982 roku. To Świato było zaklekane rezolucją zahalnoho schromadzenia Organizacji Zjednoczonych Narodów, rezolucją numer 2994 z 15 grudnia 1982 roku. Pierwsze praznowania Świtowego Dnia Seredowyska prochodyły już w 1983 roku i tak prochodziat one szto roka. Dokładnie to praznowania i wszystkie podii koordynuje taka instytucja jak United Nations Environment Program, UNEP. Możemy też tak w skoroczeniu powisty. Jest to inaczej też Seredowyskowy Program Organizacji Zjednoczonych Narodów i to właśnie to ta instytucja koordynuje wszystkie podii, wszystko, co prochodzi z oświtowym dniem Seredowyska. Sztoroka w to tych praznowaniach bere uczast bliższe jak 150 derżaw. Każda edycja ma je własną temu, ma je też taką derżawu gazdu. Możemy powisty, że hołowne podii prochodziat w jedni derżawi i w to tym roci chneska właśnie gazdom Świtowego Dnia Seredowyska jest Azerbejdżan, a dokładnie stolecia tej derżawy Baku. Temą w chneśnim roci to jest hasło, takie hasło Dijania dla Klimatu, Climate Action po angielsku. I takim hołownym motto chneśnioho świata to jest reczynia wdochnowlene przyrodą dla klimatu, dla naszego buduczoho. Po angielsku Inspired by Nature for Climate for Our Future. W Polsce oficyjnym partnerom seredowyskowo programu Organizacji Zjednoczonych Narodów jest GRID Warszawa, też Polskie Ministerstwo Klimatu i Seredowyska, ta i Hołowna Dyrekcja Ochrony Seredowyska też berut uczast właśnie w to tych praznowaniach Świtowego Dnia Seredowyska. No to już warto pamiętać na buduczy, że właśnie 5 czerwca smotrymy na naszą przyrodę, na to wszystko, co mamy dookoła sebe, właśnie z wielką poszaną, z osobliwą uwagą. No i majmy nadzieję, że taka wrażliwość na seredowisko posred ludy bude lem rosnuty i że budeme barże tak ma dbajuczyma. Oto te resursy, oto te zelene resursy, jakie mamy dane. A teper posłuchamy muzykę i to bude śpiwanka po słowacku. Posłuchamy teper ansamblu No Name i śpiwanki Biela Krasa, a pak puszczu wam ansambl Pacora Trio i to bude śpiwanka Pidna Hołowką poza sedem.

Słuchali z te ensemblu Pacora Trio, to był utwór pod nachołówką Poza Sedem. Ręsze pustyłem wam słowacku grupu No Name i to była śpiewanka pod nachołówką Biela Krasa. Kotru lipsze byłoby pustyty zimą, bo śpiewanka je pro śnich i pro taku biłu krasu, jaku mamy zimą czasom. No ale czom by nie pustyty tiż takoj śpiwankę w czerwcy, tak żeby kus no zryżne ciuwaty to nasze muzyczne podoroży, jak mamy w trzech świtach. No ale już tiłko pro muzyku teper beru was nie do derżawy de bude biła krasa, ale do derżawy de bude zelena i tepla krasa, by si da bude pro palau, pro takie pro neweleku derżawu, która nachodzi się na ostrowach, na spokijnym okeanie i jest to derżawa stowaryszena z Zjednoczonymi Sztatami, z Ameryką. Stolicą Palau jest miasto Ngerulmud. To miejsce nazywa się. Na Palau besidujut w języku palauskim, który jest taką odminą mikronezyjskiego języka i besidujut tiż oczywidno po angielsku. Walutą Palau jest amerykański dolar. Na Palau nie żyje bardzo wielu ludzi. Możemy powiedzieć, że tylko w gorliciach, bo około 21-22 tysięcy żyteliów. Powierzchnia derżawy tiż do tych ostrowiów nie jest wielka, bo 459 kwadratnych kilometrów. Palau nachodzi się na spokojnym okeanie, dokładnie 1160 km na południe od ostrowa Guam, 800 km na schód od Filipin i 3020 km na południe od Tokio. I obnyma to ta dżawa zachodnią część archipelagu Karoliniu, ta i 4 tak pojedynczy, okremny, koralowy ostrowy. Ostrowy Palau były odkryte w 1543 roku Ruja Lopezom de Villalobosa. Do kincia 17. stolicia, do 1899 roku Palau było częścią Karoliniu i to był terytorium Hiszpanii. No ale pak Hiszpańcy prodali to te ostrowy Niemcom, kotry zaczęły na ostrowach eksploatację boksytiu, takich rud aluminium i jeszcze innych naturalnych resursów. W 1914 roku ostrowy były pereniate Japonciami. No i 6 roki późniejsze na Palau była wedena japońska administracja i to wszystko za pozwoleniem Ligi Narodów. W czas II światowej wojny w 1944 roku ostrowy były zajęte Zjednoczonymi Sztatami po borbi o Peleliu. No i tak to te właśnie ostrowy, to niewielkie Palau, no w pewni czasy cały czas należy do Ameryki. Ale w 1 żołtnia 1994 roku, znaczy 32 roki temu, Palau już zyskało niezależność i teper jest niezależną dżawą, ale kus stowaryszeną z Ameryką. Dżawa utrzymuje tak ekonomiczne relacji z Zjednoczonymi Sztatami, z Japonią i Tajwanem. 15 grudnia 1994 roku stało się członem Organizacji Zjednoczonych Narodów ta i paru innych międzynarodowych organizacji. No i jest to krasna, bardzo taka kolorowa,
tepla krajina, no de padat velodoszczu, de jest już velosoncia, de sud wysokie temperatury i bardzo barstaka zachopiająca przyroda. I kus bliższe prototo, to ja wam powiem po krótkiej pererwi, posłuchamy teper ansamblu Szkodra Elektronika z Albanii. To bude śpiwanka z Jerm, ale w wersji taki zremiksowani. Zatem to bude bardziej taki już moderny elektrofolk. Leszam was tą muzyką na paroch minut, a pak budu prodążaty opowist pro Palau.

To była Shkodrë Elektronike, grupa z Albanii, która, co ciekawe, rok temu występowała na Eurowizji. Słuchaliśmy te śpiewankę Pić na Hołowką z Jerm i to była wersja zremiksowana tej śpiewanki. Zatem mali ste nachodu właśnie poczuty taką mieszanku elektrofolka kus takich współczesnych zwukiów. No, mam nadzieję, że podobało się. No ale my już teper wertamy na Palau, do niewielkiej dyrżawy na spokojnym okeanie. Palau, na którym nie żyje wielu ludy, tylko kilku w gorlyciach, no ale terytorii tej dyrżawy to jest tak naprawdę 250 ostrowiu. Najbliższymi ostrowami są Babel Daob i Koror w zachodniej części archipelagu Karoliny. I to te ostrowy są otoczone szeroką rafą. W Palau możemy eksplorować smotryty na krasowy, krasny ozera z merską wodą i też możemy najty weloch jaskiń. Najwyższym werchom Palau jest chora Ngerchelchaus, która ma wysotu 242 metry nad morą. Jak na takie koralowe ostrowy, to jest to dost wielkie czysło, znaczy dost wysoka chora. Klimat Palau to jest riwnekowy, bars deszczowy, jest to taka monsunowa odmina. Średnia temperatura jest podobna przez cały rok i to jest około plus 28 gradusiu. Rekordowe temperatury to były w okolicach plus 34 gradusy maksymalni, a minimalni plus 17. Każdego roku w Palau, na ostrowy Palau, pada 3800 mm deszczu. No jest to, tak możemy powiedzieć, 5 razy bilsze jak na Łemkowyni. No ale za to tak wiele wody pada, to i też rosnę weloch roślin. Możemy tam najty lisy składające się z kokosowej palmy, z pandanowych derew, z żeliznych derew, znaczy takich derew, które sudbars ciężki. Palau też ma bardzo bohatą faunę. Możemy najty w wodach dookoła to tych ostrowiu 1400 gatunki ryb, 700 gatunki koraliu, też żyją w tamtych okolicach krokodyli. Palau, jak pierwsza dyrżawa w oświti, zaklekała azyl dla rekiniu. Ciłkom jest zakazane polowania na rekiny na terytorialnych wodach Palau i dokładnie jest to na powierzchnia niemała, bo około 600 tysięcy kwadratnych kilometrów jest to powierzchnia podobna do powierzchni całej Francji. Na takiej powierzchni oceanu nie mogą ludy polować na rekiny. Za to też to te właśnie ryby drapieżne, ryby mogą sobie swobodnie żyć i no też ma te korzystne wlejania na morskie środowisko.

No zatím, jak vidíme, cikave toto Palau. Może nie je to taka turystyczna destynacja, że no, litaju tam tysiaczy ludy, czy miliony ludzi, ale może za to właśnie jest to miejsce na naszej ziemi dość autentyczne, prawdziwe i oryginalne. A teper to posłuchamy oryginalnej, ale muzyki Speed Lasha. To bude duet Swada i Nicho. Posłuchamy śpiwankę Pidna Hołowką na Biesiedi.

0: Była.
1: Słuchaliście Swada i Nichos. To jest duet z Pidlasza. Pidna Hołowką śpiewanka była na Biesiedi. I to ta muzyka, jaką one tworzą, to duet, to jest w takim, nie znamy jakim języku, bo większość ich śpiewanek to jest taką mieszanką białoruskoho, polskoho, rosyjskoho i też pidlaszskoj chowirki, chwary takoj. Zatem kus możemy rozumieć to, że one śpiewają, rapują, besidują, a kus to właśnie może zwuczyć dla nas jak taka egzotyka. Jest to ich taki osobliwy, artystyczny wyraz właśnie, żeby tworzyć muzykę i pisać takie teksty, które nie są w oryginalnym języku, ale w dajakim kreolu, w takim ich wytworonym sztuczni właśnie języku. No i chneska mamy piatnyciu dorochy, mamy połowu dołuchoho weekendu w Polsce, jeszcze zaraz sobota i nedila, pachną od ponedilka prawdopodobnie bliższy z was wertat już do sztodennej roboty, zatem no, żelam wam jeszcze przyjemnej reszty toho dołuchoho weekendu, bo następnej dołhy weekend to budeme maty w Polsce dopiero w serpny. No ale wartat przypomnę te jeszcze przy to tej nachodzi, że mamy początek czerwcia i jest to początek pośledniego miesiaca z regularnymi programami tre świty, bo od lipca to już budu wakacje i nie budę programu w prawym efirii. Zatem korzystajcie jeszcze z toho, że sme dla was właśnie od poniedziałka do piatnyci po nowinach ochodni 20, no bo w lipcu, w serpny to już bude kus inakrze w LMFM. A teper jeszcze muzyka przed nami, nie kończymy audycji, posłuchamy teper instrumentalnego utworu zo Szkocji, to bude ensemble Talisk i utwór Pidna Hołowką Echo.

0: Słuchaliście poślidniowo muzycznego utworu w chneśnim odcinku Trioch Świtił. To był ensemble z Oszkocji, Talisk, i dokładnie słuchaliśmy utworu Pidna Hołowką Echo. No i pomale już przyszedł czas do rochy słuchaczy, żeby praszczaty się. Dziękuję wam serdecznie za przysutni, za to, że ste włączyli dneska nasze radio i że nas słuchate. Ze mną budete czuty się pudem razem. Kus razem westy to tu audycję w najbliższą sredę 10 czerwca o 5 dni. No a na chneska to już kinec. Czujemy się właśnie w następnym tygodniu. Oczywiście zaohaczam słuchaty od poniedziałka preci naszych trzech świtił. W poniedziałek będzie program z Demką Trochanowskim, a w wtorek z Sewerianą Kosowskim. Zatem wszystko po staromu. A ja już na tot moment to kinczu. Chneszni odtynok, numer 1207 i praszczam się. Zatem żelam wam przyjemnej reszty do uchocho weekendu w Polsce. Trzymajcie się, ostante zdorowy i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świt. Večerom.
2: Jeden,
3: dva,
0: tri.
3: Na tri hlasy
2: v rádiu
0: LM FM.
3: Tri švíte.
2: Od pondelka do piatnici
0: v robočí deň.

obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry dzień.

zespołem Covenu za sobą i Hamę na w okolici Nowohotargu. Tam pit sełom krępachy nachodzić się bardzo krasna atrakcja, jaka nazywać się perełom białkę pit krępachamy. Jest to dokładnie landschaftowy rezerwat przyrody w małopolskim województwie, oczywidno w nowotarskim powiti. Nachodzić się na terenie dwóch seł, Krępachy i Nowa Biała. Jest to gmina Nowy Targ. Niewielki fragment tego rezerwatu też nachodzi się w sele Trybsz. Tak naprawdę to perełom białki nachodzi się nie w serdni dajakoho seła, ale za zabudowaniami seła. A to, że je w Krępachach czy w Nowi Biały, no to wynika z administracyjnych takich hranyć. No i budeme chneska sobie smotryty na tot perełom, bo jest win cudowy, tiż pit geologicznym wzgliadom, jak i archeologicznym i filmowym, bo tiż to były plenery, tot perełom był plenerami dla niejednoho filmu. Pokażę to, leszam was z muzyką na paroch minut, a pak budu prodążaty by sidu pro atrakcję Spithala.

Wernulismy po krótkiej muzycznej pererwi. Tyrwat program Obzeracz Przyrody i Chneska beru was na małą ekskursję do perełomu Białki Pit Krępachamy. Jest to landszaftowy rezerwat, który obnyma krótki perełom riki Białki. Dokładnie jest to taka obszyr medże skałkamy Kramnica, jaka maje wysotu 680 metrów nad morą, a na prawym brzegu Białki, a obłazową, która maje 680 metrów nad morą, na lewym brzegu Białki, jaka nachodzi się. No i tonelem są takie dwie wielkie skały, ale też paroch mniejszych, na przykład okruchła skałka i jeszcze paroch dalsze. Formalnie tot rezerwat należy do dwóch geograficznych mezoregionów. Kramica na prawym brzegu formalnie nachodzi się w spiskich Pieninach. Obłazowa już w kotlini orawsko-nowotarskiej. Chranycia medże tyma mezoregionamy idę właśnie przez Białku. Ale tak pit geologicznym wschriadom, to toty skały należat do pienińskoho skałkowoho pasa, no i są jednyma z najbardziej na zachód nachodziaczych się czasty toj wielkoj geologicznej formacji. Skały mają to samo pochodzenia i kolesy no, były jednym chirskim masywom. Pak rika Białka przez erozję utworzyła taki perełom, który ma szeroki około 100 metrów. No i rika Białka jest bardzo ważną i bardzo interesującą riką, bo raz, że jest w niej bardzo chłodna, studena woda, też jest to jedna z najbardziej dykich chirskich rik w Polsce. Jest to tak zwana roztokowa rika i jej koryto jest pełne kamieniu i to te kamienia były prynesene z Tatr i też przez to transport to były one obtaczane i stały się granitowymi otoczakami. I takie granitowe otoczaki medże wapniakowymi skałami w perełomie Białki możemy najty. Jak chodzi pro sam rezerwat perełom Białki Pit Krępachamy, to win wozniknął już w 1931 roku i mał powierzchnię na początku 7,5 hektara. W 1959 roku po II światowej wojnie był potwierdzony jego prawny status i też była zbilszena jego powierzchnia do 8,5 hektara. Tot rezerwat istnieje ze względu na wielkie przyrodnicze walory, landschaft i też naukowe sensacje, jakie prochodyły właśnie w tym miejscu. Tiż, no właśnie, okrem toho, że możemy smotryty interesujący wapniak z mezozoicznej ery, to tiż możemy smotryty reliktowu na skalną roślinnist, jak i tiż archeologiczne zabytki. No i proto te archeologiczne sensacje kuz wam powiem po krótkiej pererwi. Posłuchajmy muzykę, a pak budu objaśniaty wszystkie to te zagadki.

słuchacie obzeracza przyrody. I wertamy do perełomu Rik Białka, pit krępachamy na pit halu. Chneska sobie chodymy przez krasnej skalnej perełom niedaleko Nowochotargu. No i wkazuje się, że nasz perełom Białka to jest interesujący nelem dla geologii, czy w zachali dla przyrodników, ale i też dla archeologii. Bo w rokach 1985-1992 w miejscowi obłazowej jaskini były wedene doślidżenia, no i to w czasie tych doślidżeń były odkryte ślady człowieka z różnych epok, od średniocho do chirnocho paleolitu aż po średniowicza. Sud to najstarsze ślady człowieka w Pieninach. One pochodzą, to ty najstarszy, z peret 40 tysięcy rokiu. W czas dalszych doślidzeń, które były wedene w 90-tych rokach, w jaskini były odkryte różne artefakty właśnie z prehistorii. Między innymi doślidacze odkryli wielkiej, wydolszonej zup mamuta. Po polsku to powiemy, że jest to cios albo kieł. Właśnie toho zwierzęta, no i tot zup maje 30 tysięcy rokiu i prawdopodobnie jest to najstarszy bumerang w Oświti, bo wszystko wskazuje na to, to takie ślady i znaki były właśnie odkryte na to tym zubi, że win był hosnowany bumerangom i prawdopodobnie jest to najstarszy bumerang w Oświti. Okrem wielkiego wydolszonego zuba mamuta, też doślidacze odkryli ostanki zwierząt z paleolitu, na przykład dajak kosty wołocha toho nosorocha, jaskiniowego lewa i jaskiniowej hieny. Chneska. Wchod do jaskini jest zaperty, zatem kole sobie przyjechamy na perełom Białka pit krępachamy, to no nie budeme w syle tam wojty, budeme lem smotryty na wchod do samej jaskini. No zatem musy te wiryty mi, że tam właśnie tak czudesa odkryli. Tiż jak Stefanamy z kamieniałosty, do jakich ostanok jeszcze starszych, już nieżyjących neska organizmiu, to warta smotryty na stiny obłazowej skały, bo tam możemy dozryty się na premier ślidiu amonitiu z epoki Jury. Przypomnę, epoka Jury to była w erii mezozoiku, kole to właśnie dinozaury chodyły sobie po ziemi, po zemle, no a w moriach to pływały sobie takie chorozne amonity, których muszelki, których skorupy wychladają jak takie ślimaki, ale to nie są ślimaki, to są hołowonochy, znaczy tak kuzyny chnesznich, no kałamarnić. Zatem no, możemy smotryty z kamieniałosty amonitiu pić sumujuczy. No a to jeszcze tam turysty morzu trobyty czasom no też popływaty w Rika, w Rici i jeszcze paroch inczych no aktywnosty możemy tam westy, pro kotry powiem wam po krótki pererwi. Poklasz to muzyka, a pak budu prodążaty.

kneska w obzeraczu przyrody besidujemy sobie pro perełom białkę pitkrem pachamy, pro krasną taką skalną formację, jaka nachodzi się niedaleko Nowoho Targu, pit sełom krępachy, no i tam mamy też rezerwat przyrody. I to ty okolici rezerwatu są bardzo atrakcyjne. Przyjeżdża tam już dost wielu turystów, no też jak ktoś lubi chodyty po skałach, to właśnie możemy tam sobie chodyty. Są przyrychtowane takie trasy dla osób spinających się, zanimających się właśnie spinaczką. Też, co interesujące, już się kurs powił rańsze, białka jest to jedna z najczystszych i najchłodniejszych, najbardziej studennych rik w Polsce, która litom daje nam przyjemny chłod. No i też na to tych granitowych otoczakach bardzo wiele ludzi lubi leżeć jak na plaży. Na terenie toho rezerwatu, który no jest krasnym landschaftem, też były produkowane kruteny różne sceny do filmiu. Na premier Janosik był kruteny w tej obszerii, w tym terenie. Okrem toho jeszcze inne polskie filmy, jak po polsku trzecia granica, ta Karol Człowiek, który został papieżem. No, to ta wielka atrakcyjność rezerwatu też ma swoje minusy, bo przyjeżdża już czasem za wielu ludy, nielem tak, no, turysty, który lublat geologię, ale i też taki, który lublat liszaty śmitia, lublat robyty ochnyska, lublat niszczyty rośliny. No właśnie, na żal, w ostatnich poślidnych rokach dost wielką zachorozą dla toho landschaftowego rezerwatu sud ludy. Na żal właśnie, jakim powił, okrem zakazu sud palene ochnyska, śmitia tam pojawiają się bardzo często. No i też to te rośliny, które rosną na skałach, sud niszczeny. Na żal też przyjeżdżają ludy na kładach, rozjeżdżają podłoża, rozjeżdżają grunt, skały i też to tu rosnoczu roslinnist. No i co smutne do toho, to też do riky są wypuszczane różne zanieczyszczenia. Zatem, kole pojechate sobie na perełom białkę pitkrem pachamy, to woste piduwachu właśnie to, żeby leszyty teren tak czystym, jak ste na początku zastali. To taki mały apel od mnie, no bo właśnie w tym obzeraczu przyrody może dost mało, może za mało podkreślam toho, żeby właśnie dbać o naszą przyrodę, dbać o to tu przyrodniczą spadkowinę, bo mamy ją lem jedną, no i kole wtratymy, to już nie będzie tak lekko i tak skoro ją odzyskaty. I dumam, że właśnie takima słowami morzu skinczy tych naszni odtynok obzeracza przyrody. Dziękuję wam za tym serdecznie za uwagę, żeście słuchali naszni opowisty pro perełom białkę. Mam nadzieję, że kolesy tam sobie pojechaty i budete smotryty do te czudowy wapniakowy skały. No a teper to już to. No praszczam się za tym. Trzymajcie się. Ostante zdrowy i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

0: Jeden jeleń,
1: dwa duboczki,
2: trzy torboczki,
3: cztery spacki,
4: pięć patyczok,
5: Szyszko wronkił,
6: siń syneczok,
7: pisałem łoron,
8: dziewięć drozdiów,
9: dziesięć dyczat.

0: Ja, da normalnie.
1: Na to wszystko chciałbym. Chciałbym raz jeszcze materii ruku ustami wszanowaty. Chciałbym raz jeszcze powistej żeni o wierni lubowy. Chciałbym raz jeszcze sokolatka moi do snów kołysaty. Chciałbym raz jeszcze smyk Jarosławi uwidzity, jak wedę do boju łamkowinu. Chciałbym raz jeszcze. Na to wszystko chciałbym płacz niemowlaczej poczuty nowonarodzonej mojej łamkowiny.

0: Tot program povtariame.
1: Slovo večer. Program o slovách našich i nenašich. Для п'яних словами і слів жаждаючих. О язику і на язиках. Слово вечера. Witam krasi, drogi rady słuchacze, z twojej strony Edem Kotrychanowski, słowo wiecia, no jazyku i na językach, bracia ciszu, że im zazwamy, budeme sobie dnes chyba prodolżaty znaty to tych, kto za to poslidni tyżdżen domene napisał znat z jakoj przyczyny. Budeme prodolżaty popredni temy, ja nam przypomnę demko@etlm.fm, to mi mailowy adres, hosnujte ciż komunikatory, posłuchajcie też różne wszystkie możliwości, żebyśmy się kontaktowali, bo z tego wychodzą bars, ale to bars, fajna tema, a ja zacznę jak wse, naszą azbuką i już o chwilę zaczynamy.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali M.
2: Azbuku.
1: A jak auto?
3: B. Jak bukol.
4: V. Jak łatra. H. Jak hora.
3: G. Jak gazda. D. Jak dora.
5: E. Jak ekran. J. Jak jeleń.
0: Z. Jak żeto. Z. Jak zelin.
4: I. Jak igła. I. Czudaczne, bo na I. Sianyczne zacznę.
1: E. Je też zmanierowany. Seryt słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: Cz jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miachki.
4: Z twardą znaką.

Tak i wracamy do Słowoci i zanęłamy się już naszymi sprawami, jak już bym zapowił, aby się dali na tydzień temu, a i może dwa tygodnie temu podczas ty, bo to temat one się perpitają z nate. Dobrze, zadziękowałam zresztą. I z mebe się dwa latem, jak czużo słowa wchodzą do lemkiwskiego języka na premierach takich trzech bukw, które zwłoki ubarze, bo poju H, cych, tam jeszcze zme wplitali też to G, bo mali zme też tak premiery. No i zme sobie wyśledzali, że mamy starsze pożyczko i tak karpackie, może za czas i austro-madiar, gdzie mali zme madiarski język, gdzie mali zme niemiecki język, dost blisko jak język administracji, język to oficjalny i dyrżawny, wielo innych. Ja bym podam premiery, nie będziemy oczywiście ich powtarzać, tak zresztą po lemkiwsku mamy pohar, a po polsku puchar z głuchym tym h, abstrahując od tego, że w polskim języku nie jest toho naszego zwyczajnego h. A zresztą jeszcze przypomnę, od czego wzięła się to ta tema, że już bardzo często czuty, przede wszystkim posered młodszego pokolenia, że już ciż tracić się to zwłoczne H jest zamiast toho wstawlane H. No i maliśmy tu duże takich premiery, że robić się różnica, kiedy powiemy chory i chory, chodyty, chodyty, chołodny i chołodny. Ja tu jeszcze nie pamiętam. No i jak raz przychodzity z pomocą, bo minne wszystko się absolutno, absolutno da zapisaty. Tu mam premier z toponimii, choć może i małym zapisane, ale o tym zmy by się dowali sobie na komunikatorach, ale chyba jemne nie wstych tego powisty hroła, takie seło na średniej lemkowyni. I do polskiego języka to przeszło jak chrowa, znaczy przez to, że w polskim języku takiego zwuku nie jest, choć jest na premier to samo H i tak by można było zapisać, to do polskiego języka przeszło aż i z grafiką, tak jak się wymawia w polskim języku przez głuchie H, a to ojkonim, znaczy to ta nazwa, która to są nazwy, ojkonimy to nazwę miejscowosty, od nazwiska hura i od toho sufiksa owa, o zresztą onym zmycisz velo czasu by sidła, ale tu dostałem ci już bardzo fajny premier takiego jak hala i gala, kiedy mamy opozycję h i g, tu ciż możemy sobie samo halu możemy sobie podzielić na takie wielkie pomieszczenie, budynek, znaczy to ona będzie bardziej uczena, odkąd nas przyszła z niemieckiego hale. I hala, jak idę to tłuku w horach, tak, desy tam na połoninach, to ona też bude pasłysko, może też tak powisty hirska polana, może tak, to ta hala. I ona na pewno bude czerez h, choć w polskim oczywiście też zapisze się czerez h, ale już się toho nie wymawić. I na żal, to już o czymśmy by się dwali, się bude też pomalować. Maleńko się tratyć i robimy wszystko, żeby tak nie było w lemkiwskim języku. Ale to ta opozycja pryniacia hala w tym znaczeniu budynku, to ona idzie z niemieckiego i też z myku zbesidwali o tym na komunikatorach odkale, czym się takie haf trymało na premier w nas. No tu lem skoro pojusz, jak to wszystko niemieckie pożyczko, jak handel, jak hala, to niemieckie h, przede wszystkim to naczelne, pierwsze, co stoi na początku słowa, ono nie jest takie czysto jak nasze h zwłoczne, ale ono ciszy jest takie, bym powiedział, hrtanne, takie z zadu garła idę to dźwięk, za to cisz, kiedy bardzo dobry się w nas mają to te niemieckie zapożyczenia, które zaczynają się od h. No i jeszcze to ta gala, to premier, to im dostał, że tu następny premier de zminimy, da jakiś zwłok, znaczy dasz to incze. Gala to już bude bardziej podija, gala to bude może bardziej
Ono ide z francuskoho a malo by prity išť do francuskoho z ispanského, ale tu baržem ide o toto gale, to také sviatočná podia, ale tiež môže byť sviatočné oblečenia, ktoré sa zakladať na takú sviatočnú podiu. Veľo tých etymológií tam bude, za to nebudeme toto chodiť. Ďakujem vám za vaše primíre, ďakujem za vašu veľkú aktivnosť, ale kušička ešte budeme prodlžať i s podobnou témou, i s témou, ktorá bola v slovovici, no ale takým triggerom, takým, čo začínať tému, čo vážna je, žeby omoviť takú z inčej strany, ale ešte raz bolo jedno rečenia z Messengera i za to sa by toto vzveme už po pererfi.

Wydatny i sławny Stefan Sztec nam zaśpiewał, a my wracamy do Słowowyci. No i obiecaję wam dwa reczenia z komunikatoriów. Pierwsze reczenia to takie od słuchacza. To pił bidy. Hirsze, że już mało kto besiduje. No i tu się zachodził, lep tak może na połowę, no hy i hy tisz, to nie jest pił bidy. To hy i hy to jest klasyczny premier jednej z asymilacji, jednego z asymilacyjnych procesów, które na żal nastupują, ale drugi, słuchajcie, no tu już powiem, że to tak samo ważne. Drugi, kiedy my już zaczynali by się dłaty o h i o tym, że to będzie dnes, czy e i e, rozróżnienia tych dwóch zwuków jest tak, tak w nas ważne. Drugie reczenie, ale mąż się do dumaty, no to już je nie zderżył, za to taki premier wam dam. Mamy takie czasosłowa, wezmę sobie paru takie, że to powinni zwuczać. Kupaty, kpity, kopaty, kapaty, no, nie znam co jeszcze, do jakiej różny wodu mam. I za to one mają jakieś tam własne, są własne jakiś system, który rozwijał się tysiące roków i za to mamy ich w takich, jak w takim, bo mieli w takim wydzie jak dnes. No i oczywidno jest, że ciężko byłoby, by było kpity w Ozeri na premier, tak? Albo kopaty w Ozeri. Kapaty może już to z wodą związane. Radsze kupaty. No oczywidno, że kiedy powiemy, że ktoś się kopał w Ozeri, to załóżmy, że to może będzie ty da jaki bud, że się jednak kupał, że się może do dumaty. No ale to jest język, żeby był jak najbardziej precyzyjny, żeby jak najmniejsze trzeba było się dodmułaty. I tu dnes powtoriu taką temu, ona się na pewno, nie znam, co, aż taką w miarę jawlała w Słowicy, czy w moich językowych programach, temu rozróżnienia toho za niego, no toho głębokiego drugie to jest i, lem tu trzeba pamiętać, ktoś kiedyś powiedział, że mamy zadnie y i średnie y. Ja długi czas chosnuwał takiej nomenklatury, ale to nie tak. Mamy y, mamy i mamy i. Trzy takie zwłoki. Zaraz wam powiem czom, za to, że nasze y to nie jest średnie y. To jest nasze i etymologiczne, a i to, co mamy dnes, to tym też już było. Może o chwilku powiem, to ono pochodzi z czysto inczych własnych i jawiło się nam daku spizniejsze w języku. No to stary praslawiański zwłok. Nam oczywiście win piszą najbardziej tam do garła mamy byty, m, w, mamy byk, dym, ryba, syn. No tu absolutni to budeme w taki sposób wymawlaty. No i mamy też y zwane czasom średnim y i ono jest sopostawlane z tym y. No i zdaje się, że metodologicznie dost budno za to, że jak już powiem y, ono pochodzi z dawnoho i lem to i peresunuło się do seredyny gamby, jakby możemy tak powiedzieli, za to, że musiło ustąpić nowomu i, które przyszło do nas z takich własnych jak o, przede wszystkim jak je, to w zapisie czasom je, czasom jać, to primiry, gdy mamy nic i mamy dwie noczy, mamy sil i koho czego nie jest soli. To są to primiry, za to i nowe się jawiło w dajakich primirach, w jakich znamy, bo słuchamy Słowowiciu i za to tamto dawne i persunuło się dakus do seredyny. No i czy ono robi nam ryżnyciu? No, robit ryżnyciu? Robit, tak, robit bardzo wielku, bo mamy nasz absolutny, chyba taki najważniejszy premier dwa czasosłowa. No, wezmę sobie taką prostu paru byty i byty, tak, byty i byty. Oczywidno, że się dodumamy, kiedy będziemy besidowaty, że ja Rusyn był, jem i budu, to oczywidno, że się dodumamy, że nie chodzi o bycia, o agresyju, że nie chodzi, żeby dla kogo byty.
choć fajnie złuczył, był jem i budu, znaczy, że był jem, tak jak jem był, tak teper biu i jeszcze budu dalsze był. No samo wydyte, że to dakus bez sensu, choć to argument, no ale się dodumamy, no jasne, że się dodumamy, ale o to jest język i precyzja języka, żeby tu jednak stawić ty y, ja rusyn był, jem i budu, a bycia trzeba by liszyć dadę do innych językowych konstrukcji, tam, gdzie oni mali by byty. Oczywidno, jak sobie zaczniemy, to z hublaty. Mamy dnes czasosłowo byty, że ja jem, tu stoju, od bytu. Mamy czasosłowo byty. To znaczy, może da koho byty, zdakam się byty. Ale sód iszczy, nowy pożyczkę, mamy bit. Nelem od toho tak muzyczne bit. Choć ciż, bo może było schosnowate, ale ciż bit, jak to ta jedynycia informacji, bit, jak to komputerowy bit. No i jasne, że ciężko się w tym najty, żeby kolej dej, jak schosnowate byty i bity. Bity. To, no. A jeszcze jak sobie to rozłożymy na inczy słowa, na premier dwa byty chłopci, byty, znaczy, że one są byty. Sód może iść dwa byty, jeden byt i drugi byt. Tu też schosnujemy wciłką inczej konfiguracji, to tu i paru opozycyju y i y, ale też wchodzi nam to i, jak zmę sobie powili. To zresztą tak jak może pamiętate, też ten tomu z mowy się dwali o przy nachodzi tej opozycji g, h i h, że mamy za to trzy zwuki, bo one nam pozwolą odróżnyty, co to jest chram, cerkoł, świątynia, to co to jest chram, ja chram z wami w daszto. I co to jest gram? Gram pewnie będzie tu najnowszą pożyczką, gram jak jedynycie ciężkosty. Tak samo byty i bity, bo tu wziął możut robity problem. Co oczywidno, jak najbardziej zrozumiał. No, następna para takich czasosliw jak pyty i pity. Tu ciż oczywidno sobie możemy to rozłożyć. Pyty. Tam są de facto dwa i. Dawno i, które przeszli w rezultacie ewolucji języka do i. Mamy pyty. Chocze mi się pyty. Choczu się napyty. Horiaczo jest i choczu się wodę napyty. Ale też możemy pity. Tam. Czom tam jest teper i? Bo dawno było tam o poity. Tak, i to opereszło w i od tale teper, to i, żeby nie tworzyć dwuznaczności z tamtym i, tamto i sobie pereszło, dady do serdyny gamby i za to budeme pyty, możemy się napyty wody, czy tam kto, szto, dasz to pie, ale do da koho możemy pity do, to znaczy, że możemy pyty wodu, ale pity radsze domiu. Tu nie będę już powtarzał, bo znam, że koleś już im besiduł o tym, że na zachodzie lemkowejny bars często to i ostawało w oryginalnym miejscu w Gambii i tworzyły się takie dwuznaczności, że chcesz piti, albo w znaczeniu chcesz pity dade, albo chcesz piti, znaczy chcesz siadasz to na pity. To już to. Liżmy. Paru jeszcze dosłownie premierów, bo smoty już się rozgadują, a czas lety. Siaty i syjaty. Taka para bars często putana, bo siaty, siejemy zerno na poli od dawnoho, siejaty, i tamto dawno je pereszło nam w i za to się mosz powisty zagnizdyło, od tale mamy siejaty, zerno, siejaty, pole. No ale co się stało z dawnym czas są słowem siaty. No, tamto i oryginalne, i etymologiczne, i pereszło do serdyny gamby, i mamy siaty.
сіяти, світити, блищати, звізди, так, сіяють на небі. Tu o tym czasosłowi teper jak raz besiduju i tu następny premier tych historycznych wymin w języku, historycznych wymin zwukił, de dawne je, siejati, dokładnie takie było, to je przeszło w i, zrobiło nam się siejaty, idę mi o agrarne sprawy, a dawne siati musiło perejty ze swoim i do seredyny gamby w mowie i od tale mamy syjaty, znaczy śwityty, bliszczaty. Co tu jeszcze mam? No to już takich paru premieriu, kotry moż powisty, tiż może zrobić problem. Jeden ensemble nagrał płatniu, to taki, w kotry, na kotry naszli się ryżny, schidnio-slawiańskie śpiwank i posrednich byli Ilem Kiwsk, gdzie było zapisane at moła, Sztos dumała, tak? Znaczy, że sztos jest moła i sztos jest dumała. To nie tak. A ty, myła, zwernienia do mojej myłej, do mojej kochanej, do mojej frajirki. Ty, myła, sztos dumała. Jak tu następny premier, że mąż się myty, tam dziewcza się myło, ale mogło byty myło. Zda jakoj przyczyny. Tu są dwa absolutnie, tu oczywiście mamy opozycję czasosłowa i przysłownika, ale kiedy sobie wyrwamy go z kontekstu, to już nie będziemy mieć kontekstu i nie będziemy znać, jak oż to idę. Za to tak ważny jest zapis, a i wymowa toho, że nie powisty, a ty myła, bo tu by mało sens i mało by kontekst. Što zdumała, a nie at myła. Myła, kochana, frajirko, moja, żeno, dziewcza i tak dalsze. Samo widzite, jest to velo. Zdaje się mi, że żebym jeszcze naszał wyty i wyty, a to dnes już to na pewno nie przerobiłem, może jeszcze wernu o tyżden. Do toho, pamiętajcie, każdy język ma swoje pryncypy. No już się utwierdził desy. Oczywiście, więc się każdy rozwiewa. Dasz to, dostaje nowe, dasz to, tratyt. Ale język, jak mi się zdaje, najbardziej lubi toho, jak się tworia dwuznaczności w danym języku. Hej, one się tworia. Tak jest. Ale język, jak smutrymy na historię, bardzo one lubi. I za to pilnujmy to, żeby byty i byty, żeby pyty i pity, wyty i wyty w odpowiednim momencie. A ja za dnes bardzo wam dziękuję. Czujemy się. Do następnego razu besiedłał Demko Trochanowski, demko@lem.fm i słowo wycia. Słowo wycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowamy i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wiecie.

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważne chwile napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

Dobry wieczór. Zapraszam na słuchowisko. Dneska następna czast partyzanta Petra Polańskiego. Zapraszam. I je w tym nie czekał. Połomin, który idął, koszczej zapalił, buchnął. I dunął je w tym do czornej korczmianej izby. W szparcheti smerekowym patyczom horił ohen, prynym hrił się pit bez kydec. W pasowanych, mokrych pantalonach i w takimże peremoczenym kyptari. Zohnuwszy się, zapikał tliuczym krmaczkom lulku. Jego schylena hołowa wyglądała jak kipoczka sina, zo żmytkami, što padali mu po lycy. Dwygnął oczy. To był tot sam rybarski chłopyna, što pit kafedralną orom stojał zo selanamy. Je w tym postupył dale. W kuti izby siedł mużczyna zo zaszmarenym nasia gumowym płaszczom, z naditą na hołowu kapuzą. Jego usta były stysnene i wkazowały na stanowczego człowieka. Je w tym, proriuk winy na widok stojaczego prednym serżanta. Tak, to ja, odpowił ostro je w tym. To ja i ty znasz, czom ja przed tobą staju. Znasz przyczynu, za dla kotro ja wluk się w taku dorohu. Nie spocznu za życia, nycz nie wzrył krwy. To nie pojedynok zo studentom rukawyciom. Ty znasz to wom i horyt. Kto stawał z kosnierami i na barykadach i se som szablą hejby perkom tiał, to małby za neproszczene, żeby twoja krow ne potekła z pit toj samoj szabli, żeby... Bolski dwychnął się flegmatyczni ze oscilcia. Zoszmarył szeroki gumowy płaszcz. Neriukny słowa, lem wziął je w tyma pit ramia i wyszedł z nim z izby. Strymali się przy nabereżni sanowi skali. Tu upustył Bolski jeftymowe rameno i stał naproty uneho. I ja, powił spokojni, nie rozłuczam się ze swoją szablą. Ona mi wsiady towaryszyt. Krwawy nasz czas to ne czas bilardiu, ne kart. I mene ne rzezne, ne strachat krow, protyłni, łaskat. Na horyzoncie dalekich jir, pit nebestych koszarysk, błyskawyci ne ustawali. Zygzakamy padali w Paryi, a hrmoty kaczali się z dalekim pohołosom. Oświczała czasom błyskawycia, brękajuczy, lyskajuczy, wistriata i miszała się z czerweniawą krwy. Krow. Była to krow jełtyma. Znesylenej od ubytku życionosnej krow ci wpał z przybereżnej skałby w burlywy, szumliwy wody sanu. Tajemniczo szumet beskycki witer, rozbywając się medże brehamy wody. Sanocką zemlą kaczat się san. Wiczno strema dhen głu północy, wiczno nese swojej wody, a w dolinach popry nim rozległy się seła. Mołczat przed rozwiązaną stychiją i pozerają sterowochom na spustoszynia.
Minuła się nic. Minuła się buria. Wtyszył się świt. Ciężkie, łuste powitria przełomyło się. Oddychnęła szeroko przyroda, że żażdżuczo borała się o wolu, o slebodżenie od dawlaczych łz. Jasno na nebi. Lechisi witryk obnymat lubowno, jak myłujuczej otec połonyny po buri. Pobekujuczy otary owec, rozsypując się po zelenych gorbkach, a słońce gdzgat tepłyma iskramy karpacku zemlu. Perełomyła się buria i w duszy Jeftyma. Połomin koszczeja, połomin pomsty putał joho duszu, kotra stremiła do rozorwania łz, do osłodzenia żażdy, co demonicznie ją owładiła. Rasnął już tot połomin koszczeja, tane zahasła partyzancka strast. Ne ustupyła se sa strast, chłorotliwa, što łubyła joho spokój. Zo staroj hontamy krytoj cerkwy w smerecznym kraczał po ranicznej odprawi tutyszni paroch Dunowicz. Perechody uskyma wyhonamy, što wele do plebanii. Nosył neodmienny płaszcz rewerendu seminarskiego kroju z czornego sukna, spiatu pit szyją, što powiązana była chustką fiałkowego koloru, a dołoł do kolin postupni się poszyrjajuczu. Neodminny był też iszczy zo seminarskich czasił datujuczy się cylinder, dołoł uski rozszyrjajuczy się hori. Obuty był do bokanciu uhorskoj roboty spalenyma holawamy. Paroch Dunowicz był wysoki, chudawy, na twary wydilały się zmorszczki po oboch stronach ust, w których składaniu nikoli ne wianuczy humor zlywał się prymiszkom dobrodusznej satyry, jak odzerkalinia świaszczenniczoj doli. Iż to? Zwidał win, wstupywszy do plebanii, zdoniawszy cylinder i odiwajuczy domaszniu czemeru. Jak z nim? Obudył się, ta zajedno poplitat w horiaczci niezrozumiło, pierwsze jego słowo było narit. Tak gwaryła Sydonia, diłka parocha, w rozkwyti i pełnoti przyrodnioj krasy diwycia. Jaśniła jak łada z wieńczyką złotego kołosa, jasno złaty jej wołosy, kuczerjaweny, ne pleteny, a powiązany, prebichaly się z bilistiu lyc, czerez kotru probywała różowa krow, jak purpura czerez srebrnotkanu zanawisu. W oczach jej syniło karpackie niebo, smotryła pohidni jak misiaczna nicz, a za tą synią, bezkonieczną głubyną, horił czar i połnota poczuć. Na dneska to już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam już za tydzień na następny czas. Czytała Monika Tylawska.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nygda się nie kinczyt, dołcha, ba, kwiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się ładniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czyta knyżki żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyżki są towarzystwem, które sobie człowiek sam dobiera.
3: Daj Boże dobry den. Witamy Was serdecznie, drogi radio słuchacza, i prosimy nasz 69. odcinek programu Radio Czytalnia. Dneska proczytamy paru tekstów, w których jawić się tema spania. Son tiszut się zainteresowaniem literatiu, asocjuje się z odpoczynkom, spokojom, krasą. Ale cylem? Czasom może być niespokojom, albo nawet koszmarom. Spaty kładamy się wieczorom, koli po ciłym dny trzeba odpoczaty.
7: Wesel homyk, wieczer. Zmuczony wieczer, luch na keczeru. Zakurył fajku, zadrymał znamy. A z fajki iskry znacili w niebo i zabliszczali gwiazdami. Czytała Sofia Rutkowska.
3: Kołyskowe piśni uleszają się w serce na ciło życia. Budują relacje z rodyczami od pierwszych chwil, wytyszają, pomagają w snuty, ale też rozwijają. Rola tych piśni jest neocinena. Kołysanka może przybierać różne formy melodyjnego nuczenia albo śpiewania ulubionych piśni. I my mamy grupę kołyskowych piśni. Zapraszamy do wysłuchania jednej z nich. Bude to Lemkiłska kołyskowa, prekraśnie zaśpiewana przez ansambl Lemkołyna z Lwowa.

0: W rosyjskiej literaturze son nie jest traktowany ilem dosliwno jak odpoczynek i fizyczne spania. Ludzie hejby zasnuli, nie widno ich, zabywają o swoim rytmem.
1: Janko Szkierpan, bajka. Kole małbym czarowiczkę, w których miłbym moją ity, za kordony, chętbym piszał, lęki bratę obudyty, starą prawdę im wkazaty, gdy ich zemla, otec, maty, gdy ich beskyt kamenistej, gdy ich rydny kraj rękiewskiej. Czytał Martin Rutkowski.

istnieją, siemili do tej nocy i są głuboczy jarubaty. Od lata liniły tu chybocy, postukujący ciągli gory wychonom wiz, a za nim luch zawlakany. Ti do oczami nebo miriał, bez huńku obzyriał jajce w kieszeni, na chlip świżo wpeczeni pozerał. Świt wesnom natchnieni rozśpiewał się za zelenią, prigorszczami gyłtał teple promienia, życia nasienia. A smużka pod obiczu zdawało się sama klicze. Podżele gaz do gumi, tak im cię dawno nie widziła, ждала jem, tużyła. Zemle, zemlice, zitchnął dido. Ja znam, co mnie kliczesz, rydna, najkrasza, najdorosza ponad druga. Luch do smuga zapiatej liszył, wziął jajce do żmeni, z imenom gospoda jał karku czuchaty bydlatam, żeby się nie robili bolaka od jarma, żeby się sejka nie duszyli darmo. Ruszył jajce, prykrył skybom, a na nią chlibuś arkisiany zlożył. Hej, stejił, hej, ruszył, hej! Rosny mi chlibę, jak liz mi pachny chlibę. Nie pójdę drugi raz za morę, tebe smużko, moja budu orał, tebe polął, sijał, z tobą budu plakał, z tobą śmijał. Nie pójdę za morę drugi raz. Hej, stejił, hej, różył, wraz z kladom, hej! Prebacz, zemlice, sztom jak poturna gniewirny, świtamy piszą, tebe liszył. Rydna, ja dumał, żtom bidny i holy jak Lazar, świt mia zamanył talarami. Kole mi witer w oczy zagnał tugu i slezu nagnał solenu girku, jak moria woda, ja znał już, żtom cię prodał marno. Nie najdu drugoj takoj, gdyby mi potik czerkał, lis szumił, kamień czeberkał rydną besidą. Te oczy nie zwernu, gdy nie pidu, tamtin twoich werchił, idę moim ślidom, nebom zachmarenem ciągnę wspomina. Do kariat, proklinat! Hej, sejke! Hej, moi! Складом! Гей! Hey!

Żeby mieć hardy sn, trzeba wieczorem wysłuchać do jakiej hardej bajki albo śpiwanki. Posłuchajmy kołysanki, jaką napisał dla ansamblu Lemkołyna z Bilanki Michał Sandowicz.

Son ma fundamentalne znaczenie dla naszego zdrowia. Dobry son wpływa na naszą odporność, psychiczne zdrowie i odnowu klity noktiła. Pamiętajmy o tym, że odpowiedni czas spania zwiększa wydajność naszego ciała i znacząco wpływa na nasze samopoczucie. A co się z tym wiąże? Odczuwalną wyższą jakość życia.

Witajcie, dobry wieczór, drodzy słuchacze, kolo słuchania audycji o doma. Z tej strony Sewer Jankosowski, dnes do was bisiduju priamo z Lemkoviny, z Virchnej, z Gladyszowa, z mojego mobilnego studia. Tiszę się na to tu striczu dnes z wami, tym milsze, że, no jak im ryuk, bisiduju do was z Lemkoviny. Ta audycja o doma, jak w dnešniu sobotu, poczujete do godziny 21. No a dnes mamy 6 dzień czerwca.

0: O domasz.
1: No čo je, brat? Čo je, brat?
2: Zdraví ťa
1: Hektor, hej.

Tak, dłuższy weekend mamy, świętujemy, cieszymy się z tego, że kiedyście sobie i wczoraj, i w piątek robili swobodne od roboty, od zajęć. No tak, to dłuższy weekend mamy. Dnes sobota, która nam się kończy, ale przed nami jeszcze niedziela. Ja jak raz na Lemkowini, z czego się cieszę, bo teper do was bisiduju. No a okrem tego na Lemkowini fajny czas możesz prowadzić. To prawda, kuzlije, kus chwila nam się popsuła, ale to jest ciepły deszcz, letni deszcz, za to nie smutrymy się, lem smutrymy do przodu.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

0: o domáš.
1: No i tak, drogie słuchacze, ja się z wami pomaleńkę praszczam. To była audycja o domasz, jako ste dnes. Hodny byle czuty priamo w Radio Lem FM. Za mikrofonem był Severian Kosowski. No a dnešnią audycję 6 czerwca małem przyjemnie dla was wysyłaty z Lemkowiny, z mojego mobilnego studia Wirchny w Gladyszowie. Dobranicz, majte się szumni.

Blem FM na żywo. Wieczór z radiem Blem FM. Den z radiem Blem FM.

come and get it. Eyife, ah, love ya.

Lem FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Dalsze Lemkiwskie Radio. Lem FM.

M znamy. W znamy. Razem daje LMFM.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Танцюй, Василю.

Pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, nie staty mia było byty poetą. Kiedym już w ludy poetą, nie staty mia na to, bo orił.